0: Ta pewnie go wyciągnął. Wyciągnął. Ty chyba się chciał, opona, jezdna opona dolů, za chviličku se pokračuje, jezdna opona dolů, tak. Kapelníkou už je dobře pokračování.
1: Tenor, tenor, nyní vystupuje tenor, tenor.